Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart. Videokonferenz, weltweite Konkurrenz, Marktproduktpräsenz bei steigender Tendenz durch Flipchart. Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart, PowerPoint, Flipchart, Flipchart, Flipchart.